0: frecuencia del 60 MHz. Radio Delta, Delta, Delta.
1: Samo njoj posvećujem.

0: Moja córce, mój ju, pies mu ne čuje.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.